0: Ну, ale razem z ruskimi.
1: W 99 roku, kiedy jeszcze Serbia i Czarna Góra byli jednej dzierżawej, parlament serbski prynial postanowu ab ukluczenie Serbii i Czarna Góry u sojusz Białorusi i Rosji.
0: No, ale to jest
1: nie bez następstwa.
0: Mianowita, kiedy mówimy o taką krainę jak Czarna Góra, trzeba powiedzieć pierwsze na pierwsze to, że ona samaja malaja kraina u Europie, samaja malaja u Balkanach. To jest nie całe Podlaskie województwo, a ludzie przeżywają tam na połowinę mniej, bolsz za 600 tysięcy żyharów.
1: Z czego bolszość u stolicy Podgoricy?
0: Ale kraina ciekawa ja. 90% Ukrainy heta hory, ostatnia heta horcy, jakie przeżywają nad morem.
1: No uzbierze wielmi ciekawe. Jej w ogóle mnie to pierwsze je uraziło tak samo u Czarnej Góry, że to heta miejsca, no społuczenie gorą i mora. Heta dwie rzeczy, jakie je zawsze przywabliwają turystów, tak? Jedny jeździć u hory, inny je wybierają more, a jak raz zajeżdżają Czarną Górę, masz jedno i drugie na miejsce, przy tym wielmi ciepło w tych górach.
0: Może dawaj jeszcze skażem pra toje, odkul nazwał Czarna Góra. Kali ty był u Boka Katorska,
1: tak.
0: Wtedy baczysz gety cień chorą. I oni takie ciemne, gawory co czarny.
1: Ja to
0: czarny ja chory, Czarna Góra. U zbiereża Czarnogórska, jano sama ja dołgę, kali policzyć gety Boku Katorską.
1: I wielmi utulne je miasto w ogóle, że te Boka Katorska, ja. Dla ludzi, jak je lubisz krychu bolsz spokoju, lubisz podychać historię, lubisz starożytną architekturę, bo Kotor zjawiaje się tysiącgodowym gorodem z murem oryginalnym i z oryginalnej zabudowej, u jakoj uwieś czas żywuć ludzi, a nie zjawiaje się ja na tylko turystycznym, miejkimi obiektami dla ahladu, u jakich zrobili muzei. Także to u tysiącletnich kamienicach można sustrać bieliznę rozwieszoną na sznurkach i katoł na oknach, jakich kormiać gospodarzy tych domów. Ale może patrzniem tak, jak i my namierili się od początku, od północy, od mierzy z Chorwacji.
0: To znaczy, że Herceg Novi.
1: Herceg Novi, to w ogóle u się te gorady na uzbierzeży jest nie czym ciekawy, ja? I kali ktoś się zbieraje co u Czarnogóru, może u luboje z tych miejsc pojechać i na pewno nie będzie szkodować. Tak samo można za dnu, skażem tydniową ju pojezdku, pobyć po jednym dni u każdym gorodzie, bo tak jak ty skazał, ta kraina niewielika, ja tak, że przejechać z Herceg Novi z północy u Ulczyn na południe nie tak długa. Wiertajuczy się do Herceg Novi, to gorod charakterny dla ludzi młodych i aktywnych i tych, jakie je lubią, skażem nocne je życie, kawiarni, dyskoteki, plaży, na jakich drajwowa je atmosfera, korzystajuczy się niejakim slangam. Heta możecie wybierać Herceg Novi, zjeżdżajuczy niżej, użo adminajuczy niektóry.
0: Poczynajuczy z Herceg Novi, objechać hetu Boku Katorsk, bo tam można paromam prazeje pierapliści, ale wciąż taki lepszy objechać. Heta
1: można,
0: 160 km.
1: Ale kab heta sobie ujawić, to trzeba było poglądzieć na kartu, bo ja думаю, że to nie każdy słuchacz od razu zrozumieje, pra, że tam rozmawiałem. W ogóle u się garatki, jaki jest ustrakajem na uzbiereży, jeduczy z Herceg Novi u Kotor, ja nie da statkowa ciekawy, ja. Heta maleńkie garady, tak samo sa starej architekturej. To ja od razu pierniosę z Herceg Novi u bolszy taki gorad, pra jaki mu już skazali Kotor. Tam użo plażał nie ma, można by skazać. Chyba, że to 1,5 metra kamienią, czasem 2,5 metra kamienią, bo czastka u w ogóle zabudowy tego gorada podychodzić do mora, podychodzić do uzbiereża, a uzbiereża idzie w ulica, idąc normalnie w ulicy i tam zwyczajnie z takiego wysokiego brzegu zachodzim u wodu, tak że kali ktoś ci lubić plażu takim, skażem ujawleni stereotypowym, pierwszasnym ujawleni, to tam może nie ma czego szukać. Tym niemniej, że wielmi ciekawe je miejsca, każu dla osobliwe dla tych, jakie je szukają spokoju, wielmi przyjemne tam można prowieść czas.
2: Racja u podarożach.
0: I do woli starej architektury, bo można porównać gety gorad Kotor do innej pierlawiny na Adriatyckim uzbiereży do Dubrownika.
1: Do chorwackiego Dubrownika. Z tym, że to tak jak skazał u samym początku, u Katory można odczuć siebie jak u seprawdnym tysiącgodowym gorodzie, jak u wiesz czas żywie normalnym życiom. Tam prawda jość restorany, ale szmat jeszcze kamienicą zajmają się normalne ludzi. Może okoli kazać pra Dubrownik, to tam nawet bruk, jakim idziesz, i on prosto taki bliskuczy od kolkości turystów, jak lustra. Nie wiedzę, czy ja potrafił na taki dzień, ale tam prosto sąca od jego odbywa się jak od lustra, bo geta typ po połowa turystycznych, że ta Dubrovnik mnie podaje, że ta Adzin Wielki Horat Muzei, jaki uwiesz czas nawiedwajuć ludzi. A u Katory jeszcze, mimo turystów, bo nie tak szmatlikich, jeszcze odczuwaje co normalne je życie, czego ja zwyczajnie szukaju tak samo u podrożach.
0: Następny heradok, jaki warto odwiedzać w podrożie, skażam u bok południowy, u bok mierzy z Albanii, heta думаю, будва будзе.
1: Гэта будва і там заўважна тое, што ты сказаў у самім пачатку.

0: to razem z ruskim jest to 50 milionów, bo u budwie szmat hotelów, szmat kurortów, to w ogóle kurortny horet, zdaje się najbardziej popularny kurortny horet u Czarnohory.
1: No, słoweńska plaża, zdaje się, tam jest tak,
0: tam, tam u budwie jest tak samo stary Haradok, u jakim przechodzić uletku wielki teatralny festiwal, jaki ciągnie co cały miesiąc, tak, że to amatory teatr tak samo mogą sobie coś się tam znajści, koncerty i spektakli, ale u w ogóle budwa tego horetu, jakim kali przechodzisz w ulicy, to sustrakajesz, zdaje się, bolsz ludzi, jakie je idą z matrasami na plaży i u karotkich sztanikach popływać, czym ludzie, jakie zdawało się tam musiać żyć i nie jak obsługować przynajmniej tej rady. I wielkie kurorty, jakie budują moskowskie kampanie. Tam do rzeczy na billboardach nawet ceny, kali padająca, kali jość koszt niejkiej kwatery, ona padająca u euro, ale ona napisana na ruskiej mowie, nawet nie na serbskiej mowie, na ruskiej mowie. Usią jakby nakierowana do tych turystów, mianowita z schodu, ich szmat, co zauważaje, co iż to czutno na plaży.
1: Czarchowy je heretki, jakie warta nawiedzać po drodze, skażam u bokiem albańskiej mierzy, heta bar, osobliwa stary bar i sam ulczyni.
0: A jeszcze raniej mały Petrowacz i Sutomore, bo do Sutomore, heta pierwsza stancja na uzbiereży, do jakoj dojeżdżaje ciągnik, jakim możemy dobrać się z Bilgradu. Jość naczny je ciągniki, jość ciągniki, jakie jedu ciu dzień. Nie szmat godziną, nawet on powinien jechać, bo on powinien jechać kala 10 godziną, ale atrymliwy, coż to wielmi często heta ciągnik jedzie nawet i 16, reta nie zdziulaje tych, jakie często przyjeżdżają u Czarnohoru, Serbał, jakie jeździć tam gadami z dzieciństwa, bo reta gołowny na kierunek Serbał, jakie jeździć odpoczywać. Nawet ja jeszcze wiernu się do budwy, jość tam kempingi, na jakich sustrakająca tolki Serby, na jakich stajać rety kampingowe apryczepy z belgradzkimi rejestracyjnymi numerami. Jany tam wykuplone na cały rok i jany prosto przejeżdżają tam na uwieś miesiąc odpoczywać, traktują rety tak, jakby skażem swoje leciszczy. I zajeżdżają już z Sutomore, tak jak skazał do bar reta miastowaść port.
1: Miastowaść port kanczatkowy, skażem przypynak hetej czychunki z Bielgradu. Wojenny port tak samo swój czas był. Mnie zdaje się, że to stary bar, heta ciekawa mieścina. I on zniszczony był przez ziemla trus. Ciepier tam ludzi nie żywuć. Jego nie odbudowywać, ale heta zachowała się tak, jak heta było, skażem, u 17-16 stachodzi. Tyje w ulicy, tyje jakby niekatoria, miejsce, ploszczy. Tam odbywają się niekie takie mieraprojemstwa typu festiwali muzyki.
0: Tak, że to kalich ktoś lubi się architekturę, to budzie mieć to gledzieć u Czarnohory, nawet na samym uzbiereży i z baru przyjeżdżają u ulicy, już niedaleko, heta już
1: znaczy, ja by jeszcze zatrzymał się u bary. Zeszło u bar, u bary. Tak, to hej, heta tak uczyć.
0: I plaży tam tak samo. Użo plaży robią się coraz bolsze. Mi to muż to terytoria jakby obniżaje się jeduczy u bok Ulcin. I sam Ulcin, heta użo, każu z usim inszej krainy. Kali poglądać u Herceknowi, to jeszcze odbywaje się, jak ono wyglądaje, jakie je nawiedwalniki jość, jaka je atmosfera, skażem, jaka je kultura na wokół, to Ulcin, heta z usim inszej sprawa. Ulcin, pokolkie znachodzić się pobacz z Albanii, można użo siebie odczuć krychu jak u Albanii.
1: U hetaj, skażem, muzułmańskiej Albanii.
0: Tak, dokładnie. Heta, użo jaś tako odczuwanie, że to my nie u Czarnohory, że to heta użo zusim inszy powodziny ludzi, inszy typ zabudowy, inszy typ kramikał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Pra ludzi i przyrodu będziemy rozpowiadać u następnej naszej sustreczy, a siądnia chwala, Radku.
0: Dobro doszli. Takoje poczujecie, kali zajedziecie u Czarnohory.
2: Racje u podarożnych. Zapraszajmy nawiedzić ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząs.

kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.